Friends belong by fruitches, nie jestem friends belong by fruitches, nie jestem fruitches, den nie jestem meta Steve Osberemister. Grujte koizom, stał się grujte koizom, stał się